až moje rybu zdusí ráno. V bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

Bo ten jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił. Cię pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wszystko.